na nyota kali sana, mwanetu anakutafakari sana. Na kuchana kapo yenu itafika mbali sana. Oya jemu kama jemu. Jemu kama jemu. Jemu kama jemu. Ehe.